Obeye, ni ewa ama wanku hunu, ni ake biya obeye, wate. Erade nka, unaomfana insanka weni, na ense unadie biu, uyesu dimu. Amen.